0: Summer.
1: Best Muscat.
0: Na Muska.
2: Na Muska.
0: Party Muska. Stai. To je Best FM.

0: jest narodna muzyka.
1: Party muzyka.
2: Ryżna muzyka.
0: Mismo. Best FM.
3: Samo